0: se ne ve. Zato, če imaš mi kaj povedati, povej. Kaj nas čaka jutri, nikdar se ne ve vnaprej. Zato, če imaš mi kaj povedati, povej. Kaj nas čaka jutri, se ne ve.
1: Nobene druge resničnosti ni, razen sedanje.